Pytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: na maksa.
1: Jeża poznasz po kolcach, mordo.
2: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około
3: 4,7.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion nie zmęczą.

miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garść

0: słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj gossip girl.

0: reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: like. Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak gofy z bitą śmietaną.
0: Jak wieczór na rolkach.
2: Tak brzmi lato na maksa.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Słuchaj, Marian.
1: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
1: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
6: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
7: Zgarniasz 15 tysięcy złotych!
8: Ja nie mogę!
9: De Palma.
10: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody.
11: SMS o treści MAX na numer 7327.
10: Koszt 3,69.
11: Lub wejdź online na rmfmax.pl.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
13: I po reklamie.

0: Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Szkołę ogarnia

0: Najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę kefiry. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
2: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
3: Nie wierzę!
4: 15 tysięcy złotych!
5: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak już
2: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
9: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
2: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
13: I po reklamie.

0: Długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Śnieżno-biały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Lubię te numery, w których Armin van Buuren przypomina sobie dawnego transowego Armina. No i to jest właśnie jeden z nich. Świeżynka Armin z Saszą Everlasting w RMF Max i otwieramy sobie sobotni program Lato na Maxa. Dawid Miązek, dzień dobry. Po 10:00 jak zwykle Ada Krysian z Agatą Świderską do mnie dołączą i lecimy z Bratnimi Duszami, a za chwilę sobie polecimy z Dua Lipą Love Again.
1: Reklama.
2: Gotowa na powrót do szkoły?
1: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
2: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
3: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
5: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
6: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany Lucem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
10: Castorama!
11: W teorii okazje na ogród się skończyły.
10: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Idziemy do Żabki po promocję?
13: Przecież byliśmy wczoraj.
12: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
13: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka, uwolnij swój czas.
8: I po reklamie.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
0: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na

Beauty and a Beat. To Justin Bieber z Nicki Minaj w RMF Max. Ja tu sobie czytam o środkach, które należy zastosować, żeby się pozbyć pająków z domu i nie żadne tam owadobójcze. Naturalne środki odstraszające są na przykład olejki eteryczne z mięty, lawendy i cytrusów. Podobno bardzo ich pająki nie lubią, ale ja się tak zastanawiam, po co pozbywać się z domu pająków? Ja wiem, dobrze, okej, wyglądają jak wyglądają, no ale słuchajcie, pożyteczne są, im więcej pająków, tym mniej much w domu. Ja wam powiem, mam w domu dwa zwierzątka. Mam w domu kota i mam takiego zaprzyjaźnionego pajączka, który mieszka za biurkiem. Nazywam go Andrzej. Zgadnijcie, który jest pożyteczniejszy. A który jest droższy w utrzymaniu? No.

0: No ma ten numer, to coś, przyznacie, nie tylko w tytule. White 2115 w Palar, Vivi Simon i Mercury. To jest RMF Max. W RMF Max dzisiaj wypuścimy wam kolejne fragmenty kolejnego odcinka podcastu Bratnie Dusze, a w nim gościem Wojtek Gola. Tak, ten Wojtek Gola od Fame MMA i nie tylko. Między innymi nam zdradzi Wojtek, jak wyglądają te imprezy celebrytów. Co tam się dzieje? Nie uwierzycie, ale to po 10.
1: Reklama.
2: Gotowa na powrót do szkoły?
1: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
2: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
3: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł. Media Expert.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
7: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
8: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
9: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji.

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Oriflame Healthcare.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Castorama!
3: W teorii okazje na ogród się skończyły.
2: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
7: I po reklamie.
8: Na plaży
9: z ekipą,
10: na formę,
11: na zdrowie,
12: na gorąco.
13: Tak brzmi lato na maksa.
14: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

najbardziej nowojorskiej piosenki. Trudno sobie wyobrazić Empire State of Mind, Jay-Z i Alicia Keys. To jest RMF Max. Tak patrzę, że w Nowym Jorku jakieś załamanie pogodowe ma dzisiaj być. Ale co nas Nowy Jork obchodzi? Nas interesuje tu i teraz pogoda. Jak ten weekend będzie wyglądał? To punktualnie o 9:00. Wszystko powiemy w prognozie, ale wcześniej Alex Warren i Passenger.

0: Reklama.
1: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: A o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: Też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika Poznań, ulica Poznańska 49.
15: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Poznaniu przy ulicy Bukowskiej 273. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 25% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczony zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
2: a w praktyce lepiej od razu

0: Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.
2: Nad wodę.
3: Na działce.
4: I na słońce.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Autosalon Polody, autoryzowany dealer KGM by SsangYong, oferujący SUVa Corando w Przeźmierowie.
8: Będzie trochę słońca, więcej chmur, możliwe przelotne opady deszczu i burze, a także silniejszy wiatr. Tak zapowiada się sobota w Poznaniu. Na termometrach dziś zdecydowanie chłodniej niż wczoraj. Maksymalnie zobaczymy 18 stopni. Ciśnienie jest niskie, ale w ciągu dnia będzie rosło, a jakość powietrza w mieście dobra. Noc zapowiada się pogodna. Na termometrach zobaczymy 12 stopni, a jutro do 19. Jutro na niebie więcej słońca i trochę chmur, ale może mocniej wiać.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Autosalon Polody, autoryzowany dealer KGM by SsangYong, oferujący SUVa Corando w Przeźmierowie.
9: A dziewiątą w RMF Max zaczynamy od numeru, który przenosi w czasie gdzieś tak do lat 80. mniej więcej, bo mocno inspirowana tą epoką nuta. Dub Dogs, Fezo, Zark, How Does It Feel? Dawid Mięzek, to jest RMF.

0: I Just Died In Your Arms, czyli Komodo w RMF Max. Słuchajcie, za chwileczkę Shakira, Burna Boy, Die Die, ale za parę minut Max Games, a dzisiaj w Max Games o grze nietypowej, o grze z dużym przymrużeniem oka, grze Majster Simulator. Jeśli chcieliście się kiedyś wcielić w taką bardzo stereotypową złotą rączkę, to jest gra dla was. Szczegóły za parę minut.
1: Reklama. Hair Days w RTV Euro AGD. Telewizor Haier 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Haier za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Hair Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur, Matsuoka, Poznań, Galeria King Cross, ulica Bukowska 156.
4: Łączy nas krew, która ratuje życie.
5: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
4: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
6: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na ten... mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

Take Me Back, czyli Kego i Max Macnon. Słuchacie RMF Max i czas na Max Games. Coś dla fanów bardzo przasnego klimatu teraz, nostalgii i zawodowej fuszerki. Zapraszam na mini recenzję gry Meister Simulator. Max Games. Meister Simulator to gra pozwalająca nam wcielić się w rolę ucznia, rasowego wykończeniowca, rasowego, czyli takiego: panie, ja tego nie zrobię, ja takie rzeczy to jedną ręką robiłem, jak pan żeś na chleb mówił, Pep. A żeby było ciekawiej, to jeszcze akcja dzieje się na takim typowym polskim blokowisku lat 90. Zasada jest jedna: robimy szybko, tanio i tak jakoś, żeby się trzymało, gwarancja do bramy i się nie znamy, kładzenie płytek bez poziomicy, malowanie rozcieńczoną farbą itp., a do tego jeszcze jazda po zaopatrzenie polonezem trak do budowlaneksu. Oczywiście to wszystko z dużym przymrużeniem oka i ze sporą dawką nawiązań do popkultury lat 90., do twórczości Walaszka, ale też do współczesności. Jest to niskobudżetowa gra z prostą linią rozgrywki, ale z zaskakująco rozbudowaną, całkiem ciekawą fabułą. Musimy zdobyć środki na remont odziedziczonej po ciotce chaty, więc zatrudniamy się u dobrego znajomego ciotki, pana Zbyszka, który staje się naszym wykończeniowym sensei. Pokazuje co i jak z tą hydrauliką i elektryką, ale też jak przeoszczędzić i zarobić na każdym zleceniu. Ponadto dzieli się mądrościami życiowymi w stylu: za szafą nie tapetuj, tam i tak nie widać. Samo wykonywanie tych remontów jest dosyć powtarzalne, ale to w symulatorach norma. Gorzej, że gra ma bardzo nieintuicyjny system sterowania, przez co nie tylko jest monotonnie, ale często irytująco, ale to jeszcze i tak pół biedy, bo niestety Meister Simulator tonie w błędach. Niby to jest normalne przy grach niskobudżetowych, ale to już naprawdę unijne normy zostały trochę przekroczone. Trzeba oddać, że twórcy poprawiają grę. Od premiery były już 3 duże update'y, no ale podejrzewam, że załatanie wszystkich bugów może jeszcze trochę zająć, dlatego jeśli lubicie symulacyjne gry, to warto sprawdzić, ale jeszcze bym się z zakupem wstrzymał na dziś dla Meister Simulator 3+, w szkolnej skali, ale po wyeliminowaniu błędów jest potencjał na więcej. Max Game.

0: Taki lot z Tobim Rama, to ja rozumiem. Fly high w RMF Max. A jak wy macie gdzie dzisiaj polecieć, to lećcie do Krasnego Stawu. Dlaczego do Krasnego Stawu? Bo tam ostatnia tego lata odsłona lata na maksa. Wczoraj z nami byli Grupson i Zalia, ale dzisiaj też fajny skład. Grzesiek, Chyży i Trzech Króli. No a poza tym to jest połączone z krasnostawskimi chmielakami, czyli wielkim świętem Złotego Trunku. Także mnóstwo fajnych atrakcji towarzyszących się dzieje. Wstęp jest wolny, szczegóły na rmfmax.pl. Impreza potrwa aż do niedzieli.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Czuję, że jesteśmy już o krok od kupna mieszkania.
16: To może ten krok wykonać w biurze sprzedaży?
15: I przy okazji zgarnąć rabat?
16: I przy okazji zgarnąć rabat.
15: Tylko do końca sierpnia we wszystkich poznańskich inwestycjach sprawi specjalne rabaty. Deweloper Sprawia zaprasza do biur sprzedaży w Poznaniu. Przy ulicy Dąbrowskiego 56 i Unii Lubelskiej 6 przez U2. Szczegóły na sprawia.pl.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
19: Zdrowit.
20: I po reklamie.
21: You can make me whole again.
22: Jak najlepsze wspomnienia.
23: Jak buszowanie po lesie.
24: Jak spotkanie.

0: Poznań 93 i 5 FM. Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Jetur. Poznań, Galeria King's Cross, Bukowska 156.
1: Będzie trochę słońca, więcej chmur, możliwe przelotne opady deszczu i burze, a także silniejszy wiatr. Tak zapowiada się sobota w Poznaniu. Na termometrach dziś zdecydowanie chłodniej niż wczoraj. Maksymalnie zobaczymy 18 stopni. Ciśnienie jest niskie, ale w ciągu dnia będzie rosło, a jakość powietrza w mieście dobra. Noc zapowiada się pogodna. Na termometrach zobaczymy 12 stopni, a jutro do 19. Jutro na niebie więcej słońca i trochę chmur, ale może mocniej wiać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Jetur. Poznań, Galeria King's Cross, Bukowska 156.

0: Rozgrzana nóżka, no tak myślę, przy tym numerze powinna się rozgrzać. Andy Dust z Harrisem Zokaria w RMF Max. Genialny taneczny kawałek. No i gdzie będzie można potańczyć, czy w ogóle się pobawić w ten weekend? O tym teraz w Tour de Club, tuż przed 10.
1: Hej, to chyba najlepszy czas, aby sprawdzić, co się u nas dzieje, gdzie iść i co można robić, tak by nuda w te ostatnie wakacyjne dni się zbytnio nie rozgościła. No tak się składa, że ja mam dla was kilka ciekawych propozycji i chętnie wam je podrzucę. Sopran z tej strony, a Tour de Club RMF Max zacznę od ciekawego zaproszenia dla wszystkich fanów mangi i anime, bo galeria u jezuitów przy Dominikańskiej 8 zamienia się na dwa dni w prawdziwy raj dla miłośników niezależnego designu. Przez cały weekend od 11 do 18 spotkacie tam twórców z całej Polski, którzy przywiozą swoje oryginalne projekty. Od autorskich printów przez unikatową biżuterię handmade, aż po limitowane serie dodatków inspirowanych kulturą Japonii. Na miejscu pojawią się również plakaty, naklejki, anime merch i mnóstwo innych gadżetów, które trudno znaleźć w zwykłych sklepach. A sobota zapowiada się wyjątkowo klimatycznie także nad Wartą. Klub na fali zaprasza na Saxy Saturday, czyli wieczór z muzyką house i saksofonem na żywo. Start o godzinie 18, a za konsoletą zamelduje się Jacza, który zadba o letnie energetyczne brzmienia. Główną atrakcją będzie live act Banan on Sax. No i to przepis na niezapomniany wieczór pod gołym niebem.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ile dziś będziemy saunować w Termach Maltańskich?
5: 3 godziny.
4: To w wakacyjnej promocji dostaniemy jeszcze dodatkowo całą godzinę w cenie biletu.
5: O, serio?
4: Tak, a przy bilecie całodziennym czeka dodatkowy ekstra seans i napój.
5: No to nie ma nad czym się zastanawiać.
4: Do końca sierpnia w strefie sauna Term Maltańskich zyskujesz ekstra czas do każdego biletu. Promocja obowiązuje również posiadaczy kart sportowych. Szczegóły na stronie www.termymaltańskie.com.pl.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup próbki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
11: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
12: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika Poznań, ulica Poznańska 49.
13: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich! Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko! Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Dava Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę kefiry kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę. Kaufland.
15: I po reklamie.
16: Na koniec świata.
17: Na randkę. Nad wodę.
18: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
19: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Autosalon Polody, autoryzowany dealer KGM by SsangYong, oferujący SUVa Korando w Przeźmierowie.
21: Wychodząc z domu, lepiej ubierzcie się na cebulkę. Dziś na niebie w Poznaniu synoptycy prognozują i słońce, i chmury. Po południu możliwe są przelotne opady deszczu i burze, a także silniejszy wiatr. Ciśnienie jest niskie, w ciągu dnia będzie rosło, a jakość powietrza w mieście dobra. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 18 stopni. Wieczorem powinno się rozpogodzić, a na termometrach 16 kresek. W nocy słupki rtęci spadną do 12, a na niebie zachmurzenie małe.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Autosalon Polody, autoryzowany dealer KGM by SsangYong, oferujący SUVa Korando w Przeźmierowie.
22: RMF Max, hity na maksa.
0: Jezu, dziewczyny, wy takie odstawione, wy prosto z imprezy wracacie o tej porze? Naprawdę?
23: Tak. Nie. Po prostu do pracy się tak odstawiłyśmy specjalnie tutaj, żeby się wyróżniać.
0: Minęła 10 i jesteśmy już w pełnym składzie. Bratnie dusze, Adrianna Krysian, Agata Świderska. No i ja jestem też, tak jak byłem.
23: Dawid Miązek.
0: Słuchajcie, ja specjalnie, żeby tutaj do was przyjechać, to z Krasnego Stawu przyjechałem. Bo
23: żartujesz?
0: Mamy tam dzisiaj, tak, lato na maksa. Ja prowadzę te imprezy i zaraz tam wracam, także specjalnie dla was jestem.
23: Ale poświęcenie, doceniamy.
24: Ja przyjechałam z Grochowa.
0: Też fajnie, też daleko. No i oczywiście odnotujmy, słuchajcie, musimy to odnotować. Ada przyniosła pyszny serniczek.
23: Z truskawkami.
24: I sama te truskawki obierała.
0: Tymi ręcami, takie rzeczy tu słodkie mamy. I będzie słodko. Kto będzie dzisiaj gościem Bratnich Dusz, to zaraz powiemy. Jesteśmy z wami do 13, a teraz Jason Derulo, Michiko.

0: Happiness is so set. Swedish House Mafia i Licky Lee, słuchacie RMF Max. Najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze wjechał z przytupem, bo to jest naprawdę gość wagi ciężkiej. Gościem najnowszym podcastu jest, dziewczyny?
1: Wojtek Gola.
0: No właśnie, większość osób go kojarzy kiedyś z Warsaw Shore, potem z Fame MMA.
1: No a my Wojtka przepytałyśmy o miłość, no bo o to najbardziej lubimy pytać. No i on się chyba nawet nie spodziewał, ale dużo nam powiedział.
2: A poza miłością to jeszcze zapytałyśmy o te słynne imprezy celebrytów, co się dzieje za czerwonymi kotarami.
0: No i też dowiemy się z podcastu, czy będziemy niektórzy niedługo mówić doktorze Golo. Najciekawsze, najpikantniejsze fragmenty podcastu Bratnie Dusze, który w całości możecie posłuchać, między innymi obejrzeć i posłuchać na YouTubie RMF Max,
2: RMF On i wszystkich platformach podcastowych.
0: No i też fragmenty oczywiście na antenie RMF Max. RMF Max, RMF Max. Reklama. Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
0: Tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Czyta lektor AI.

0: 14,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustavus cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów. Stokrotka.
1: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika, Poznań, ulica Poznańska 49.

0: Biedronka.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
6: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa. RMF
2: Max. Poznań

0: Klasyk od Armina Van Burena, In and Out of Love w RMF Max. Wracamy do podcastu Bratnie Dusze z najnowszej rozmowy z Wojtkiem Golą. Nie tylko się o uczuciach czegoś można dowiedzieć, ale o tym, że są kategorie celebrytów.
1: I wychodząc z Warsaw Shore, powiedziałeś jakoś, że wtedy byłeś influencerem czy celebrytą kategorii D. Tak się mnie nazwałeś. Jak myślisz, jakiej kategorii jesteś teraz? Jakbyś się mnie teraz ocenił?
2: Takie B+, A-.
1: To A minus B plus, to już całkiem wysoko.
2: Myślę, że tak, już po 15 latach ja już tyle rzeczy zrobiłem, w tylu programach byłem. Wydaje mi się, że zdobyłem już w miarę dosyć dużą rozpoznawalność w Polsce. I już myślę, że tak, że dosyć wysoko. Takie B plus na pewno.
0: Wojtek, B plus, A minus, wy dziewczyny, jakbyście się tutaj skategoryzowały od A do D?
3: No ja to zdecydowanie A, bo Ada, więc też A, bo Agata, no. A ty, Dawid?
0: Ja mam na imię Andrzej, jakby co?
3: Całość kłamca!
0: Bratnich dusz na YouTubie RMF Max, między innymi. My też niedługo do nich wracamy. Gips tymczasem z nami. Ty masz.

0: R&B od Aja w RMF Max.
1: No właśnie, słuchajcie, mamy przedostatni weekend wakacji. No wiecie, ten ostatni to już się nie liczy, więc ten trzeba wycisnąć po prostu jak cytrynę.
0: Na maksa, absolutnie. Ostatni weekend wakacji jest...
1: No, że już po prostu siedzisz na baczność.
0: Jak niedziela wieczór, że wiesz, co nastąpi za chwilę.
1: Plecak spakowany, flamastry, tam podpisane zeszyty do szkoły, dzieci czekają.
0: Dlatego ten przedostatni weekend wakacji trzeba jak najmocniej wykorzystać. Czy nam pogoda w tym przeszkodzi, o tym za chwilę w prognozie. Max.
2: Reklama. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie litorsal.

0: Al gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Idziemy do Żabki po promocję?
9: Przecież byliśmy wczoraj.
8: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
9: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
12: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika Poznań, ulica Poznańska 49.
13: Czuję, że jesteśmy już o krok od kupna mieszkania.
14: To może ten krok wykonać w biurze sprzedaży?
13: I przy okazji zgarnąć rabat?
14: I przy okazji zgarnąć rabat.
13: Tylko do końca sierpnia we wszystkich poznańskich inwestycjach sprawi specjalne rabaty. Deweloper Sprawia zaprasza do biur sprzedaży w Poznaniu. Przy ulicy Dąbrowskiego 56 i Unii Lubelskiej 6 przez U2. Szczegóły na sprawia.pl.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: I po reklamie.
17: Tak brzmi lato na maksa.
18: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Jetur. Poznań, Galeria Kings Cross, Bukowska 156.
20: Wychodząc z domu, lepiej ubierzcie się na cebulkę. Dziś na niebie w Poznaniu synoptycy prognozują i słońce, i chmury. Po południu możliwe są przelotne opady deszczu i burze, a także silniejszy wiatr. Ciśnienie jest niskie, w ciągu dnia będzie rosło, a jakość powietrza w mieście dobra. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 18 stopni. Wieczorem powinno się rozpogodzić, a na termometrach 16 kresek. W nocy słupki rtęci spadną do 12, a na niebie zachmurzenie małe.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Jetur. Poznań, Galeria Kings Cross, Bukowska 156.

0: Enrique Iglesias, El Perdón w RMF Max.
1: El Perdón to jest darowanie win, czyli po hiszpańsku. Czyli coś, czego Ada nigdy nie zrobi, jak ją zawiedzie. Jak ją ktoś zawiedzie.
2: Czyli nie zawodzić Ady nigdy, tak. Bo to się może bardzo skończyć.
1: Normalnie wybacza spóźnienia czasami.
2: Jak ale
1: mnie
2: tylko
1: nikt
2: do
1: nie
2: minut.
1: Zawiedzie, to też nie wybacza.
2: Słuchajcie, dobra, z rzeczy bardziej zaskakujących okazuje się, może, że dla niektórych influencerów wykształcenie nie jest istotne, a tu niespodzianka, dla Wojtka Goli to jest jeden z priorytetów.
3: No, zawsze wykształcenie było dla mnie ważne, mimo wszystko, no. Było dla mnie ważne to, żeby, wiem, że tata chciał bardzo, żebym studia zrobił, żebym miał ten papierek, powiedzmy. No więc ukończyłem studia turystyki rekreacji. Mam tytuł magistra, więc te 5 lat studiów jest za mną. Nawet nie ukrywam, że jak już osiągnąłem pewien poziom finansowy, to chciałem robić doktorat, żeby po prostu dla siebie, żeby sobie coś udowodnić dla siebie.
2: No i widzicie? Mało brakowało, abyście do niego w wywiadzie mówili panie doktorze Wojtku Golo.
1: Wojciechu. Bardziej oficjalnie.
2: No i może profesorze.
1: A ciebie jak mamy mówić?
2: Ja w ogóle miałem kiedyś też koncepcję parę lat temu, żeby zrobić doktorat. Też tak właśnie dla siebie,
1: z
2: nie?
1: Z czego?
2: Nie wiem z czego, ale chciałem zrobić, tylko później mi się przypomniało, że magisterki jeszcze wtedy nie miałem. Ale... Można. Sky is the limit. Słuchajcie, Bratnich Dusz, podcast już wjechał na YouTube'a, na platformy podcastowe i na RMF-on. Prawda, Agata?
1: Prawda. Zapraszamy do odsłuchu.
2: Tylko kochaj mnie, Zalia, to jest nowość w RMF Max, za chwilę 11.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.

0: nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Castorama!
5: W teorii okazje na ogród się skończyły.
4: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Autosalon Polody, autoryzowany dealer KGM by SsangYong, oferujący suwa Korando w Przeźmierowie.
2: 18 stopni maksymalnie zobaczymy dziś na termometrach w Poznaniu, a na niebie pogoda w kratkę. I słońce, i chmury, miejscami może padać deszcz, a po południu synoptycy prognozują też burze. Będzie mocniej wiało, wieczorem jednak powinno się rozpogodzić. Jutro na niebie podobnie jak dziś, i słońce, i chmury, i przelotne opady deszczu także są możliwe. Na termometrach do 19 stopni maksymalnie. Od poniedziałku cieplej i więcej słońca.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Autosalon Polody, autoryzowany dealer KGM by SsangYong, oferujący suwa Korando w Przeźmierowie.
0: W każdej chwili Max nadaje hit.
3: Czy ta sobota mogłaby być jeszcze piękniejsza? Jest, przynajmniej u nas za oknem, jest bardzo przyjemna pogoda, temperatura zapowiada się całkiem nieźle, a jeszcze do tego bratnie dusze i nasze głosy w waszych domach i autach.
4: Dawid, tu nie ma okien.
3: To nie są okna?
4: To nie są okna, tu nie ma klamek, nic, za długo już siedzisz w pracy.
3: Słuchajcie, no tak wygląda właśnie przedpołudnie w RMF Max. Bratnie dusze, Ada Krysian.
4: Dawid Miązek.
5: I Agata Świderska.
3: I tak zostajemy do 13:00, Alabama 10, Moonlight i Fordo.
4: Ty tutaj spałeś też?
3: Tak, tam jest szafka na śpiworek i piżamkę.
4: O, jak słodko.

0: klasyk genialny od Sibula, Never Go Away w RMF Max.
1: A my zaraz wrócimy do podcastu Bratnie Dusze i do rozmowy z Wojtkiem Golą i dowiemy się, z których przedsięwzięć jest on najbardziej dumny. A,
0: trochę tego jest.
2: No oraz jak wyglądają te słynne imprezy celebrytów i co tam się dzieje?
0: I tam wcale nikt nikogo nie zdradza, nie, tam się nic nie dzieje, nie, broń Boże. Temper City za moment, Self Hour i Wojtek Gola niedługo z nami.
2: To nieprawda.

0: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes, less stress.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika Poznań, ulica Poznańska 49.
3: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Poznaniu przy ulicy Strzeszyńskiej 25. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 20% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: Tak brzmi lato na maksa.
12: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Fukaj Liwka, projekt Enklawa chce więcej w RMF Max. Liwka to nasz ostatni gość projektu Max Tour. Sprawdźcie na naszych social mediach, jak to wyglądało, ale sprawdźcie też na YouTubie RMF Max rozmowę z Wojtkiem Golą, człowiek wielu talentów i wielu przedsięwzięć.
1: Który projekt przyniósł ci najwięcej takiego spełnienia, ale nie finansowego, tylko takiego, że czułeś, że jesteś naprawdę w dobrym miejscu i z dobrymi ludźmi?
2: Znaczy na pewno w najlepszych czasach fejmu. To było, wiesz, cudownie, jak wszystko się układało, wiesz. Byłem dumny z tego, to było moje takie dziecko. Byłem dumny z tego, jak to daleko zaszło, jak się nie spodziewałem, że to będzie przynosiło po pierwsze takie pieniądze, a po drugie, że uda się stworzyć coś tak wielkiego, co przyciąga setki tysięcy, jak nie miliony ludzi. Przed odbiorniki, naski tysięcy na halę.
0: A ja, dziewczyny, dostałeś kiedyś zaproszenie, żebyś tam tłuc w klatce na Fame MMA?
1: Ja nie. Ja na Fame też nie, ale z jednej innej federacji miałam kiedyś jakąś propozycję dziwną.
0: No i co?
1: No zgadnij co?
0: No nie wiem, no
1: przyjęłam,
0: co?
1: Przyjęłam, wiesz?
0: Odmówiłaś, tak? A
3: nie
0: dlaczego?
3: Nie widziałeś tego, przecież to głośno o tym było wszędzie.
0: Ale dziwne, że oni chcieli ci płacić za to, żebyś się biła, przecież wystarczy na przykład zostawić śmieci na twoim korytarzu i już poszukła za darmo. Swedish House Mafia, Wait So Long. Posłuchajcie całej rozmowy z Wojtkiem Golą na YouTubie RMF Max.
3: On nie żartuje.

0: Where is my husband? Pyta Ray. Gdzie jest mój mąż? To jest pytanie, które wiele dziewczyn sobie pewnie zadaje.
1: A my się dalej zastanawiamy, co się dzieje na tych imprezach celebrytów.
2: No bo ty imprezujesz z celebrytami, z influencerami. Co jest taką rzeczą, która najbardziej cię zadziwia albo, nie wiem, przeraża?
3: Wiesz co, ludzie nawet by nie pomyśleli, co się dzieje na takich imprezach, wiesz. To bywa tak, że jak jest raport światowej sławy, no to tam jest kolejka dziewczyn. Czasem widzę coś, że ludzie są w szoku. Że na przykład ostatnio jakaś laska krzyknęła numer pokoju dla Weekenda chyba. I ludzie, Jezus, jak ona mogła, jaki w ogóle hardko. To jest, wyjaśnij mi, że to jest pikuś. To jest pikuś.
0: A to przecież to, czy to musi od razu, że krzyczała numer pokoju do niego, to co to musi znaczyć od razu coś złego?

0: No właśnie, może na przykład czajnik od niej pożyczył, nie?
1: No właśnie, no, żeby zostawił.
2: Albo majtki.
1: Takie rzeczy na imprezach celebrytów, ale też takie rzeczy w podcaście Bratnie Dusze. Posłuchajcie całości koniecznie.
3: Na YouTubie RMF Max, RMF On i wszystkich platformach podcastowych.
1: Bratnich dusz tam szukajcie.
0: No i tych majtek.
4: RMF Max. Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę kefiry. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
13: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
14: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczone zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
11: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
10: RMF Max. Poznań 93.5 FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Jetour. Poznań, Galeria King's Cross, Bukowska 156.
3: 18 stopni maksymalnie zobaczymy dziś na termometrach w Poznaniu, a na niebie pogoda w kratkę. I słońce, i chmury, miejscami może padać deszcz, a po południu synoptycy prognozują też burze. Będzie mocniej wiało, wieczorem jednak powinno się rozpogodzić. Jutro na niebie podobnie jak dziś i słońce, i chmury, i przelotne opady deszczu także są możliwe. Na termometrach do 19 stopni maksymalnie. Od poniedziałku cieplej i więcej słońca.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Jetur. Poznań, Galeria Kings Cross, Bukowska 156.

0: Just the way you are, to jest Milki, za chwilę godzina 12, wcześniej Tour de Club. A właśnie, dziewczyny, macie jakieś plany imprezowe, nieimprezowe, coś na dzisiaj?
1: Dzisiaj jedziemy na wyjazd z okazji urodzin Ady na imprezkę.
0: Czekaj, jaki urodzin? Miałaś urodziny?
2: A jak jadłeś dzisiaj torcik, to myślisz, że przyniosłam ci z okazji
0: dnia urodziny? To był urodzinowy, tak?
2: No właśnie, słuchajcie, takich mam kolegów z
0: Ebraniu. To przepraszam, to wszystkiego najlepszego, ale nie obrazisz się, prawda?
2: No, na szczęście nie jesteś dzisiaj zaproszony wieczorem, słuchaj, ale wy wszyscy, słuchacze, jesteście, możecie wpadać do mnie na urodziny.
0: To powiedz gdzie, tak?
2: A jeśli
0: od was
2: nie chcecie na urodziny do mnie, to możecie wpaść na jakiś Tour de Club, który zaraz zapowie wam mój kolega Dawid, który nie pamiętał o moich urodzinach.
1: Ona nawet nie wie, gdzie ona jedzie na te urodziny.
0: Wiecie, że ja o tych zapomnianych urodzinach będę słyszał przez najbliższych 6 lat.
2: Zaraz
0: 12, wcześniej Tour de Club.
3: Hej, witajcie w to sobotnie wakacyjne przedpołudnie. Sprawdzam, co można u nas robić w mieście i w regionie, aby nudy nie było. I mam kilka ciekawych opcji dla was, które mogą uratować ten weekend. Sopran z tej strony i w Tour de Club RMF Max przeglądam, co aktualnie grają w kinach. Na wielkim ekranie w Cinema City w Poznaniu nie brakuje emocji i filmowych nowości. Tylko jedna noc to komedia, dramat i romans w jednym. W filmie poznajecie historię Owena oraz Sali, którzy są chyba jedynymi singlami w całym mieście, szukającymi czegoś więcej niż tylko przelotnej przygody. Koniec ulicy Dębowej to kolejny film do polecenia. I to thriller przygodowy, akcja oraz science fiction w jednym. W filmie ulica Dębowa zostaje w tajemniczy sposób przeniesiona w nieznane miejsce. I to propozycja dla fanów mocnych wrażeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. A Spider-Man całkiem nowy dzień to najnowsza odsłona przygód Człowieka-Pająka. Sobotni wieczór nad Jeziorem Trzeszyńskim upłynie pod znakiem rapu w ramach cyklu Na Falach. Wystąpią dla was Po Prostu Kajek, Boron i Zippy Ogar. Każdy z nich zaprezentuje swój solowy materiał. A na tarasie Galerii MM odbędzie się ostatni koncert tej edycji sceny letniej. Na finał wystąpi Waluś, Kraksa, Kryzys, który zamknie sezon koncertowy z przytupem.
4: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminie.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Łączy nas krew, która ratuje życie.
9: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
8: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.

0: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 złote i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
1: Latem w Termach Maltańskich znajdziesz...
2: Nie zgadzam się.
1: Słucham?
2: Nie znajdziesz, bo kiedy trafiasz do Term Maltańskich, przestajesz szukać. Tu masz wszystko. Zjeżdżalnie, plaże i zabawę dla całej rodzinki. Po co szukać dalej?
1: Lato w Termach Maltańskich. W prehistorycznym stylu. Jeszcze więcej atrakcji w cenie biletu.
2: Termy Maltańskie. Tu bije źródło pierwotnej zabawy.
3: I po reklamie.
4: Tak brzmi lato na maksa.
5: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Autosalon Polody, autoryzowany dealer KGM by SsangYong, oferujący SUVa Korando w Przeźmierowie.
7: Weekend w Poznaniu z mało wakacyjną pogodą. Na niebie do wieczora możemy spodziewać się zachmurzenia zmiennego, małego, umiarkowanego i dużego, a na termometrach 18 stopni maksymalnie. Synoptycy nie wykluczają też przelotnych opadów deszczu i burz, a także silniejszego wiatru, więc uważajcie. Wieczorem jednak na niebie powinno się rozpogodzić, a na termometrach zobaczymy 16 stopni. W nocy pogodnie, ale chłodno. Termometry pokażą 12 kresek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Autosalon Polody, autoryzowany dealer KGM by SsangYong, oferujący SUVa Korando w Przeźmierowie.
8: 12 na zegarach, zaczynamy drugą połówkę soboty, 22 sierpnia.
9: A dzisiaj, słuchaj, jest Dzień Ochroniarza, więc uważajcie, jak będziecie na imprezie, bo ochroniarze mogą dzisiaj zabalować. I pozdrawiam serdecznie wszystkich ochroniarzy i ochroniarki, którzy nas słuchają.
8: Buziaki dla was. Dabdog, Sfezo i Zark Ham.

0: Messenger od Alexa Warrena. Słuchacie RMF Max w sobotnie popołudnie.
1: Ja mam do ciebie pytanie, Dawid, bo facetom to się zazwyczaj podobają blondynki albo brunetki, aha, a rude są pominięte. Co o tym myślisz?
0: Ja w to, mnie się wydaje, znaczy ja nie wiem, bo ja ogólnie wszystkie...
1: Pamiętaj, że ja jestem ruda.
0: Rude są bardzo sympatyczne, ale ja akurat nie miałem nic do czynienia po prostu do tej pory. Znaczy, teraz mam, bo cię znam, ale tak to...
1: Czyli po prostu ich nie zauważałeś, potwierdzasz moją teorię.
0: Ja powiem tak, rude to ostrzeżenie.
2: Słuchajcie, nie chcecie widzieć, jak oni tutaj na siebie spojrzeli. Myślę, że to jest pora na jakąś muzykę albo
0: Axwell,
2: przecięcie
0: za chwilę
2: tego.
0: Z Ingrosso, More Than You Know. Jeżeli się nie odezwę w ciągu 10 minut, to nie żyję.
2: Nie martw się, rude jest piękne, słuchaj.
3: Reklama. Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes. Less stress.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii może

0: Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Ile dziś będziemy saunować w Termach Maltańskich?
2: 3 godziny.
1: To w wakacyjnej promocji dostaniemy jeszcze dodatkowo całą godzinę w cenie biletu.
2: O, serio?
1: Tak, a przy bilecie całodziennym czeka dodatkowy ekstra seans i napój.
2: No to nie ma nad czym się zastanawiać.
1: Do końca sierpnia w strefie sauna Term Maltańskich zyskujesz ekstra czas do każdego biletu. Promocja obowiązuje również posiadaczy kart sportowych. Szczegóły na stronie www.termymaltańskie.com.pl.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
9: I po reklamie.
10: Nad morze.
11: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
12: RMF Max. Poznań

0: Lottery. Lato i Lukala. To jest RMF Max. Wojtek Gola, wasz ostatni gość w podcaście Bratnie Dusze. Można go lubić, można go nie lubić, ale jedno trzeba mu przyznać, jest mega pracowity.
1: A najbardziej nie lubi leni.
2: Mieliśmy takie możliwości, mogliby być naprawdę dużo wyżej niż są. Ja im się nie chce. Dużo ludzi tak robi, że odpisuję po kilku dniach. Jak słyszę, że ktoś był zajęty, nie potrafił przez tydzień odebrać, czegoś załatwić, bo on jechał do fryzjera, czy on miał spotkanie, czy wywiad, to ja mam 3 wywiady dziennie, pojadę na 2 spotkania, do dnia fryzjera, pójdę na siłownię o 7 rano, jeszcze załatwię kilka spraw w firmie, pojadę do notariusza. Kiedyś mi powiedział jeden gościu, który jest prawie że łysy, że on nie może się spotkać tego dnia, bo on ma fryzjera na 19. Mówi, ja sobie myślę, wtedy byłem dużo młodszy, nie byłem jeszcze popularny. Mówię sobie, absurd. Ale naprawdę, no, znacie tych ludzi, to są niektórzy niesamowite leni, nie?
1: No więc byście się, Dawid, nie dogadali.
0: A że co, że ja jestem leniwy?
1: Czasami.
0: No i takich rzeczy ja będę słuchał przez najbliższą dekadę, dlatego że zapomniałem o Ady urodzinach. A wy nie zapomnijcie obczaić Bratnich Dusz na YouTubie RMF Max i gdzie jeszcze?
1: Chciałam powiedzieć, że ja też miałam urodziny w maju.
0: Wszystkiego najlepszego! 20 lat szczęścia, dajcie spokój.
1: A podcastu Bratnie Dusze możecie słuchać na YouTubie RMF Max, RMF On i wszystkich platformach podcastowych.
0: No.

0: imprezowo się już tutaj zrobiło u nas w studiu. Ja już nie mogę doczekać się wieczoru i urodzin, na których no nie będziecie, Dawid.
1: I tak bym nie przyszedł, wiesz? I tak bym nie przyszedł, nawet jakbym był zaproszony.
0: Bo co?
1: Bo jestem w krasnym stawie na Lecie na Maksa i prowadzę ze sceny imprezę. A dzisiaj będzie Grzesik Chyży i Trzech Króli. O!
0: Może zaśpiewasz coś tam?
1: Nie, nie, tego nie zrobimy. Nie, wpadajcie, ja nie będę śpiewał, obiecuję.
0: To chociaż może z Mistola lat zaśpiewasz.
1: Happy birthday, oh, wow. Mrs. Adrienne.
0: Wow. O Jezu.
1: Dobre?
0: Chyba muszę zdjąć słuchawki, słuchajcie.
1: Pogoda za chwilę, nie wiem czy śpiewająca, ale oby dobra, a po niej Dua Lipa i Houdini. O, ona ładnie śpiewa.
0: No, lipa, lipa.
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Te hity latem liczą na ciebie. Ty wybierasz, które lecą wyżej.

0: Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Eurola, wszystko cię stać. Eurola.
3: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Idziemy do Żabki po promocję?
11: Przecież byliśmy wczoraj.
10: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
11: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
12: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
14: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
13: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
15: W Media Expert.

0: Powrót do szkoły.
1: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
5: No, bo mają wszystko taniej.
4: A jeszcze jakiś?
5: Bo mają najlepszy wybór.
4: No i?
5: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
4: Ciekawe, co jeszcze?
5: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
6: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
8: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
7: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: Tak brzmi lato na maksa.
11: RMF Max. Poznań 93.5 FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Jetur. Poznań, Galeria King's Cross, Bukowska 156.
13: Weekend w Poznaniu z mało wakacyjną pogodą. Na niebie do wieczora możemy spodziewać się zachmurzenia zmiennego, małego, umiarkowanego i dużego, a na termometrach 18 stopni maksymalnie. Synoptycy nie wykluczają też przelotnych opadów deszczu i burz, a także silniejszego wiatru, więc uważajcie. Wieczorem jednak na niebie powinno się rozpogodzić, a na termometrach zobaczymy 16 stopni. W nocy pogodnie, ale chłodno. Termometry pokażą 12 kresek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Jetur. Poznań, Galeria King's Cross, Bukowska 156.

0: Dawid, niestety musimy już kończyć naszą audycję, ale słuchaj, ja tam poprzestawiałam ci coś w tych przyciskach i zamówiłam ci piosenkę taką z dedykacją dla ciebie, która teraz zaraz poleci.
1: Dla mnie?
0: Tak, naprawdę? Piosenka bez końca, bo my z Agatką chcielibyśmy powiedzieć, że my byśmy mogli tutaj z tobą bez końca rozmawiać, no ale niestety już musimy kończyć.
1: Aż mi się tutaj na serduszku ciepło zrobiło i tu poniżej. Słuchajcie, dziękujemy bardzo, bratnie do trzeciej kończą.
0: Jezus, co to się dzieje?
1: Na przeponę pokazywałem teraz. Za chwilę 13, za chwilę wakacyjna hit strefa. Sprawdźcie rozmowę z Wojtkiem Golą koniecznie na YouTubie RMF Max, na RMF On i na platformach podcastowych, a my do was wracamy w tym składzie za tydzień. Agata Świderska,
2: Adrianna Krysian
0: i Dawid Miązek.
1: Pa, pa.
0: Bez końca.
2: Ja dalej w szoku.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
6: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowid.
10: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
11: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji.

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: I po reklamie.
6: Na siebie.
7: Nad morze.
6: Na metę.
8: Tak brzmi lato na maksa.
9: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Autosalon Polody, autoryzowany dealer KGM by SsangYong, oferujący SUVa Corando w Przeźmierowie.
11: Synoptycy ostrzegają przed burzami w Poznaniu i okolicach. Może też mocniej wiać, a i opady deszczu także są możliwe. Na niebie i słońce, i chmury, i tak będzie do wieczora, choć bliżej zachodu słońca, tym powinno się rozpogodzić. Wychodząc z domu, warto ubrać coś cieplejszego. Termometry maksymalnie pokażą 18 stopni. Jutro na niebie i słońce, i chmury, i możliwe przelotne opady deszczu, a także wiatr, na termometrach do 19 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Autosalon Polody, autoryzowany dealer KGM by SsangYong, oferujący SUVa Corando w Przeźmierowie.
12: No i to jest też wakacyjna hit strefa. Dzień dobry po 13, no taki dzień dobry popołudnie, już wakacyjny cały czas. Shakira i Burna Boy u nas za moment, potem Martin Garrix, a po tej stronie... Karola Kowalska i najgorętsze hity tegorocznych wakacji.

0: Ja wiem, że to się może wydawać nieprawdopodobne, ale ten numer, no to tak dwie dekady temu w wakacje też nas bawił. Przyznajcie, że nadal brzmi jak nówka sztuka. Cardinal Official, Akon i Dangerous w RMF Max. To jest wakacyjna hit strefa. Topic i Becky G u nas już za moment, a potem pojawi się ze złamanym sercem, który jest okej. Okay. Daria Zawiałow. RMF Max.
1: Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonu.

0: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes. Less stress.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Poznaniu przy ulicy Bukowskiej 273. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 25% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: Hire Days w RTV Euro AGD. Telewizor Hire 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Hire za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Hire Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Tak brzmi na to, na maksa.
8: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

Dosłownie jeden z numerów tegorocznego lata, takich najbardziej ikonicznych. Axwell i Whatever Turns You On zagrało w RMF Max. Co przed nami? One Republic między innymi się pojawi, potem Lost Frequencies z numerem Reality w RMF Max.

0: absolutny, festiwalowy i wakacyjny klasyk, który tego lata znowu mocno wybrzmiewa na europejskich scenach. Rudimental i Feel the Love zagrali w tym roku w Łodzi 24 lipca. Kto był, kto słyszał, ten na pewno teraz poczuł przypływ wspomnień. To jest RMF Max. Za chwilę u nas m.in. Bob Sinclair się pojawi z numerem World Hold On. Będzie też skład Gibbs, Kukon i Jonathan. Jeśli chcecie ich usłyszeć, zostańcie z RMF Max.
1: Reklama. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Ej, wstajesz rano?
5: No to słuchaj, nie jesteś sam.
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano.
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
10: Do wspólnej jazdy zaprasza sponsor programu poznański autoryzowany serwis Renault i Dacia Auto Compol.
11: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
12: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
13: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
14: No.
13: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2790.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Castorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
4: Na lody, na plaży, z ekipą.
5: Leżąco.
4: Na chillowanko.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max.
7: Poznań 93.5 FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Jetur. Poznań, Galeria Kings Cross, Bukowska 156.
9: Synoptycy ostrzegają przed burzami w Poznaniu i okolicach. Może też mocniej wiać, a i opady deszczu także są możliwe. Na niebie i słońce, i chmury, i tak będzie do wieczora, choć bliżej zachodu słońca tym powinno się rozpogodzić. Wychodząc z domu warto ubrać coś cieplejszego. Termometry maksymalnie pokażą 18 stopni. Jutro na niebie i słońce, i chmury, i możliwe przelotne opady deszczu, a także wiatr, na termometrach do 19 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Jetur. Poznań, Galeria Kings Cross, Bukowska 156.

0: Jeśli chodzi o muzyczne podróże, to z nimi podróżuje się najfajniej. Kuba Nizalia, Kyoto w RMF Maxa zagrało tuż przed 14. Temper City i Self-Aware zagra u nas już za moment. Będzie też Wiktor Waligura, ale najpierw to zrobimy podróż po tych najbliższych punktach, w których coś fajnego dzisiaj albo w ten weekend się dzieje.
1: Gdzie iść, co robić i jak można zagospodarować sobie najbliższe wolne dni, tak by wykorzystać na maksa wakacje 2026? O tym usłyszycie w Tour de Club RMF Max, a ja podrzucę wam kilka ciekawych opcji. Hej, Sopran z tej strony mikrofonu i posłuchajcie, co się u nas dzieje, bo przed nami roztańczony sobotni wieczór w klubie Pacha i tam na Pacha at Night zagrają na scenie głównej Tom Forrester, Nateson i będzie to jego birthday set. Pojawią się też DJ Falls, Ian oraz Soban, a Global Room ogarnie w sobotni wieczór Mike L. Na tym nie koniec, bo Tama Open Air i jej Lato na Dziedzińcu mają dla was na sobotę dobre bity od Icarus Life i Raffmans. I tam warto się pojawić, bo wiecie, klimacik niepowtarzalny. Sprawdźcie to. A jak będziecie mieli ochotę na wycieczkę poza miasto, to przypominam, że w ten weekend gra dla was trasa Lato na Maxa i Krasnystaw to kolejny przystanek. I to, co na was czeka, to najlepszy klimat lata, największe hity na żywo, najlepsi znajomi i nielimitowana radość. A wśród gwiazd m.in. Grzegorz Chyży, Trzech Króli i Maryla Rodowicz. To będzie weekend pełen dobrej energii podczas koncertu Lato na Maxa, a więc widzimy się tam, bądźcie blisko sceny.
2: Reklama. Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: klasyca, wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
5: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit.
11: I po reklamie.
12: Jak leżenie nad rzeką.
13: Jak prawdziwy spontan.
14: Jak 2 tygodnie urlopu.
12: Tak brzmi lato na maksa.
15: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: jeden z najgorętszych numerów tegorocznego lata, który o lecie będzie nam jeszcze długo przypominał. Take Me Back i Kygo w RMF Max po godzinie 14. To jest wakacyjna hitstrefa. Kygo wczoraj zagrał w Szwajcarii, dzisiaj u nas. Gdzie zagra jutro? No pewnie też w RMF Max, bo u nas to co najlepsze muzycznie w te wakacje. Max.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes, less stress.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
11: Ten leżak jest wolny?
12: Śmiało siadaj sobie.
11: To był świetny pomysł. Te leżaki na budowę.

0: Do wspólnej jazdy zaprasza sponsor programu poznański autoryzowany serwis Renault i Dacia Auto Compol.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: I po reklamie.

który jest chyba przełomowy dla przony zły w RMF Max. To jest wakacyjna hit strefa. Jeżeli macie ochotę na więcej polskiej muzy, to zostańcie koniecznie z nami. Będzie tego dużo i fajnie. Między innymi Kacperczyk się pojawią, ale najpierw między innymi Dub Dogs. Za chwilę to jeszcze Sheeran.

0: Zdania co do tego, czy ten numer jest fajny, czy mógłby być fajniejszy, są bardzo podzielone. My w RMF Max go uwielbiamy. Happiness is so sad, czyli nowa Swedish House Mafia i Lee Kelly, jeden z najgorętszych numerów tegorocznych wakacji. Obiecuję, że będzie tego więcej. I jak spędzacie wakacje z radiem, to najlepiej, że spędzacie je z RMF Max. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: Summertime.
3: W weekend, latem gramy tak. I mamy nadzieję. Lato na Maxa Weekend. W sobotę i w niedzielę już od 8 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.

0: na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
2: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
1: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
2: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
1: No w Brikomanie, a gdzie?
3: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
4: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
5: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
6: Sanostol?
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
7: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: W Termach Maltańskich czekają na ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
9: Tak, tak. Od tysięcy lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
8: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu. Laba się zaczęła, laba trwa.
10: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na Maxa.
3: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

To z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy na weselu dzisiaj albo się wybierają, albo świętują swój własny ślub. Bruno Mars i Marry You w programie Wakacyjna Hit Strefa. Bruno Mars ma za sobą wyjątkowo intensywne lato. Przejechał Europę, przejechał Wielką Brytanię z koncertami. Kto go widział, ten myślę, że tegoroczne wakacje może zaliczyć do naprawdę udanych. Ta sobota też fajnie brzmi w RMF Max. Clean Bandit i ich kultowe Rather Be już teraz gra dla was w RMF Max.

0: Reklama.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
7: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Poznań, Galeria King Cross, ulica Bukowska 156.
8: Myślisz, że znasz już Zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły Zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
9: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
10: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
9: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
10: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
9: No w Brikomanie, a gdzie?
11: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
12: Gotowa na powrót do szkoły?
13: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
12: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
14: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
17: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
18: I po reklamie.

0: Ale to jest dobry numer Alabama ten w RMF Max. Obiecuję, obiecuję, że będzie tego więcej. Ja tutaj mam przygotowane wszystko, co najlepsze na tą sobotę. Itch i R&B, czyli Ring My Bell już za moment. Wcześniej między innymi Teddy Swims się pojawia. To wszystko w wakacyjnej hit strefie w RMF Max.
1: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.

0: Zawsze na tak jesteśmy w kontekście tego numeru w RMF Max. Kacperczyk i Vito Bambino w programie Wakacyjna Hit Strefa. No to już prawie rok będzie, kiedy usłyszeliśmy ten numer po raz pierwszy. Sami Kacperczyk bardzo aktywnie koncertują tego lata. Jeszcze niedawno zagrali w Strefie 57. Jak to wyglądało? Możecie sprawdzić na Instagramie RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpalm.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpalm.pl, regulaminie.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: kilkudniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
14: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczony zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
15: Pan Rembiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
15: No to życzę szczęścia.
16: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Tak brzmi lato na maksa.
19: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

Jakoś nie może mi przejść przez gardło i przez mikrofon, że to jest idealny numer na koniec wakacji. No nie, no jak koniec wakacji? Jaki ostatni dzień lata? No gdzie? Igo i Gips w RMF Max w programie Wakacyjna Hit Strefa. Zróbmy tak, ja teraz zorganizuję nam taki wakacyjny klimat. Max. Zróbmy tak, żeby z tych ostatnich dni wakacji trochę więcej wycisnąć. A co Fawi Dan już teraz za chwilę. Calvin Harris w RMF Max.

0: Taylor Swift w RMF Max. No i właśnie teraz, właśnie dzisiaj ma powód, żeby być z siebie dumną, bo kilka dni temu ogłoszono nominację do nagród MTV Video Music Awards 2026 i Taylor zdobyła aż 9, słuchajcie, nominacji, w tym właśnie za ten numer, czyli za Fate of Ophelia. Jeśli chcecie więcej takich numerów, Zalia u nas już za chwilę będzie też, David Guetta. Max.
1: Reklama. Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
5: Sierpień na tarasie MK Bowling w Galerii MM. Kinie letnim 5 sierpnia Wielki Marty, a 26 sierpnia Wilk z Wall Street. 22 sierpnia finał sezonu zwieńczy Waluś Kraksa Kryzys. Gwiazda największych polskich festiwali zagra surowy post-punk i indie rock. Szczegóły na mkbowling.pl. Zaprasza RMF Max.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Łączy nas krew, która ratuje życie.
10: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
9: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotach.

0: netto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Na leżaku.
8: Całą paczką.
7: Na luzie.
9: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
10: RMF Max. Poznań 93,5 FM. If you love me, let me hear you.

0: To zdecydowanie jest jeden z numerów, który będziemy kojarzyli z tegorocznymi wakacjami. Dracula, czyli Tame Impala w programie Wakacyjna Hit Strefa. No niestety panowie z Tame Impala już wyjechali z Europy ze swoimi koncertami, ale jest szansa, że takich w Europie i w Polsce kochamy, że wrócą prędzej niż później. To Piggy Becky G u nas za chwilę będzie też. Kajgo. Max.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
9: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
10: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.

0: Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: to modelki w RMF Max. Czy my pamiętamy, czy my wiemy, że dzisiaj lato na maksa, czyli wakacyjna trasa koncertowa RMF Max jest w krasnym stawie? Czy my wiemy? Czy my tam będziemy? No właśnie, to ja przypominam, bo dzisiaj na scenie między innymi Grzegorz Chyrzy. Po szczegóły wpadajcie na Instagram RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.

0: latem w sobotę i w niedzielę po 20:00 tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mektul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
3: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Musimy porozmawiać. Nie? Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes. Less stress.
10: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Poznaniu przy ulicy Strzeszyńskiej 25. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 20% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
15: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

Jestem bardzo ciekawa, czy gdyby ktoś zapytał Pitbulla, gdzie w tym roku spędzał wakacje, to czy on wymieniłby wśród nich na przykład Polskę, bo u nas też, może nie na wakacjach, w pracy, ale jednak był. Pitbull Give Me Everything za nami, za chwilę między innymi Temper City i ulubione nas wszystkich chyba ostatnio Self-Aware w RMF Max.

0: To są nieco ponad, ja tak patrzę tutaj na zegar, więc widzę i wam powiem, to są nieco ponad 2 minutki naprawdę magicznego brzmienia. How does it feel to Dub Dogs w programie Wakacyjna Hit Strefa. Shakira, która numerem Die Die będzie cały czas klimat wakacyjny utrzymywać, już za chwilę zagra w RMF Max.
1: Reklama. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Sierpień na tarasie MK Bowling w Galerii MM. W kinie letnim 5 sierpnia Wielki Marty, a 26 sierpnia Wilk z Wall Street. 22 sierpnia finał sezonu zwieńczy Waluś Kraksa Kryzys. Gwiazda największych polskich festiwali zagra surowy post-punk i indie rock. Szczegóły na mkbowling.pl. Zaprasza RMF Max.
4: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%. RRSO 0%.

0: U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

Nie tylko miasto, ale i miasteczka, mniejsze, większe, wszystkie odwiedza je Roxy Węgiel podczas swojej wakacyjnej trasy koncertowej. Roxy z nami na zakończenie dzisiejszego programu Wakacyjna Hit Strefa, Jonas Blue i Fast Car już za moment, potem Sugar Babes. Z taką muzą zostawiam was do 17. Karola Kowalska, dzięki za wspólne popołudnie, bardzo fajne, wakacyjne. Mam nadzieję, że fajnie brzmiało RMF Max w ciągu ostatnich kilku godzin. Za chwilę wasze ulubione numery, czyli lista Hot Bands w RMF Max. Zostańcie koniecznie z nami, bo najlepsze wakacje, wiadomo, że z RMF Max.

0: mama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Mówisz nabiał na śniadanie.

0: kąpień na tarasie MK Bowling w Galerii MM. W kinie letnim 5 sierpnia Wielki Marty, a 26 sierpnia Wilk z Wall Street. 22 sierpnia finał sezonu zwieńczy Waluś Kraksa Kryzys. Gwiazda największych polskich festiwali zagra surowy post-punk i indie rock. Szczegóły na mkbowling.pl. Zaprasza RMF Max.
1: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka. Poznań. Galeria King Cross, ulica Bukowska 156.
2: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
9: Idziemy do Żabki po promocję?
10: Przecież byliśmy wczoraj.
9: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
10: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
11: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka, uwolnij swój czas.
12: I po reklamie.
13: Jak długi dzień pełen słońca.
14: Jak wypad nad wodę.
15: Jak ognisko na działce.
16: Tak brzmi lato na maksa.
17: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
18: Lista Hoffmann prezentuje Robert Bojanowski.
19: No muszę spojrzeć w kalendarz. Sobota 22 sierpnia, tak, to już ostatnie podrygi wakacji. Albo przedostatnie, no bo jeszcze jeden wakacyjny weekend będzie. Najlepsze wakacyjne numery w RMF Max, Robert Bojanowski. Dzień dobry, Lista Hoffmann. Wczoraj na miejscu pierwszym był Żel. No a co będzie dzisiaj na szczycie, przekonamy się przed 20. Zajrzymy też do propozycji na rmfmax.pl, bo jest tam mnóstwo dobrej muzy. No a na 30 dzisiaj White i jego ziomki. To coś, no brzmi trochę jak tytuł horroru, ale strasznie nie będzie.
17: RMF Max, numer 30.
20: Piszę do ciebie, śpisz.

29 listych Benz. Dzisiaj nowy Alex Warren. To taki numer w sam raz do samochodu, w drogę na Mazury na przykład, w bagażniku plecaki, namiot, może nawet gitara. Mamy jeszcze tydzień wakacji. No i mamy w propozycjach do listych Benz na rmfmax.pl nowego Fischera What Life. Tego posłuchamy teraz w RMF Max, a później na 28 będzie nowy Axwell.

to jest dobry numer. No ale nie mogło być inaczej, przecież to jest Axwell, miejsce 28, listy Hot Dance dzisiaj. Przy okazji możecie się pochwalić, na jakiej dobrej imprezie byliście tego lata, albo na koncercie. Zapraszam na Messengera RMF Max. Za chwilę posłuchamy miejsca 27, ale wcześniej najnowszy Yearbooks i Babylon.

0: pamiętacie, że kiedyś chciał spać w rudej pościeli, a teraz ciągle o sprzątaniu, ale się pozmieniało. Na błysk Dawid Podsiadło. No trochę zazdroszczę tym, którym udało się załapać na jego trasę koncertową przed wakacjami. A może jeszcze komuś z was uda się dziś załapać na koncert Lato na Maxa. Dziś i jutro jeszcze gramy w Krasnym Stawie. A co zagramy za chwilę? Na 26. miejscu listy Hot Bands. Tam będzie Shimza ze świetnym numerem. Fire, fire.
1: Reklama. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
3: I o czym teraz myślisz?
4: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
14: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
15: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
16: W Media Expert wyprzedaż.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Oszczędzania na ulicy.

0: za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: Na imprezę.
2: Na siebie.
1: Na chillowanko.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Poznaj 93 i 5 FM.
5: Numer 26.

Easy Bees, Careful. I to jest kolejna z muzycznych nowości, które znajdziecie pod zakładką propozycje na stronie z listą Hobbins na rmfmax.pl. No i pozostajemy tu jeszcze przez chwilę, no bo jest tu mnóstwo dobrych, nowych produkcji. Kolejna, którą wam teraz zagram, to Jubel. Tytuł pasuje do wakacji, bo brzmi Ocean House.

0: ale to jest moc. Alan Walker, Ava Max, Fate. Ciekawe, czy Alan Walker ten numer też zagra na Fire Festival. To w kolejny weekend na Stadionie Śląskim. Jeszcze jedna duża, bardzo dobra impreza tego lata. Co dobrego będzie na miejscu 24? Listy Hot Bands? Za chwilę Gibbs, Kukon i Jonathan.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Śnieżno-biały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
8: Do wspólnej jazdy zaprasza sponsor programu poznański autoryzowany serwis Renault i Dacia Auto Compol.
9: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz

0: ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
7: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej Udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
10: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
11: I po reklamie.
12: Tak brzmi lato na Maxa.
13: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
14: Numer 24.

wiem, że sporo dobrych nowości mamy w propozycjach do listy Hobbenta na rmfmax.pl. Tu znajdziecie również ten numer Griffin i Band, Waterway. Może jeszcze przed końcem wakacji wejdą do notowania listy Hobbenta. Na pewno macie swój ulubiony hicior tego lata. Ja mam taką prywatną listę i jest na niej między innymi to, co dziś mamy na miejscu 23. DJ Goya i Jason Derulo i mega klimatyczne Michiko.

0: Robin Schulz ze swoją najnowszą produkcją Better Times. To miejsce 22 listy Hot Bands. No nieźle nam idzie jeszcze trochę i zaczniemy pierwszą 20. Na 21 dzisiaj artysta, który występował na koncertach Lato na Maxa w tym sezonie, Oskar Cyms, jego najnowsze, świetne Bez końca.
1: Max numer 21.

0: Reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
11: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
12: Idziemy do Żabki po promocję?
13: Przecież byliśmy wczoraj.
12: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
13: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
14: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowid.
17: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
18: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczony zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
19: Eurola, wszystko cię stać. Eurorabat.
20: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
19: Do euro przyjdź.
20: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
21: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
22: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
21: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
22: Uff, jest dla mnie ratunek.
21: Tak.
22: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowid.
18: I po reklamie.

Już za moment rozpoczniemy pierwszą 20 listy Hot Bands, ale najpierw posłuchamy w RMF Max muzycznej nowości. Świetny numer Meduza, Khalid, Weekend.

Na 20 kilka minut temu mieliśmy Armina z Saszą, a to Wisdom Sea, całkiem nowe Falling Stars. To też znajdziecie pod zakładką propozycje do listy Hobbins na rmfmax.pl. Mnóstwo nowej muzyki mamy tam dla was. To co? Czas na miejsca 19. Moonlight, Fordo są tutaj. 19. Numer 19.

było nic nowego od Jonas Blue ostatnio, to już jest Edge of Desire. Mówiłem wam już, że za tydzień, za niecały tydzień właściwie, na Stadionie Śląskim odbędzie się jeszcze jedna duża impreza w czasie tych wakacji, Fire Festival, i tam oprócz zagranicznych gwiazd takich jak Alan Walker czy Kungs wystąpią polscy wspaniali artyści, m.in. Zalia, i ją właśnie mamy dziś w liście Hot Bands na miejscu 18. Takie walentynkowe życzenie w środku lata, no właściwie to już nie w środku, tylko mnie kochaj.

0: Poznajecie? To Kygo, jego nowe Take Me Back jest dziś na miejscu 17 listy Hot Bands. Pytają o wasze najlepsze imprezy tegorocznego lata. No i Ewa pisze na Messengerze RMF Max, że była na ING Silesia Beats i było mega. No wiem, słyszałem. Już czekamy na przyszłoroczną edycję. Dzisiaj jeszcze jedna wakacyjna 30 najlepszych numerów lata w RMF Max. No, powoli zbliżamy się do półmetka. Niebawem na 16 będzie BBX'a z Davidem Guettą.
1: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Sierpień na tarasie MK Bowling w Galerii MM. Kinie letnim 5 sierpnia Wielki Marty, a 26 sierpnia Wilk z Wall Street. 22 sierpnia finał sezonu zwieńczy Waluś Kraksa Kryzys. Gwiazda największych polskich festiwali zagra surowy post-punk i indie rock. Szczegóły na mkbowling.pl. Zaprasza RMF Max.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: Też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
12: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: dalej masz. I po reklamie.

Blacksa, David Guetta, Sad Girls, ale niech się dziewczyny nie smucą. Jeszcze ponad tydzień wakacji przed nami. No trzeba ten czas jak najlepiej po prostu wykorzystać. My w RMF Max wykorzystujemy sobotę na najlepszą muzykę lata. Zanim posłuchamy miejsca 15 listy Hot Bands, no to mam dla was taką dwójkę, że ja cię nie mogę. Francis i Sobel w jednym numerze. RMF.

0: to, przyznaję, była duża niespodzianka. Chyba nie tylko dla mnie. Jennifer Lopez i Alok w jednym numerze. Brzmi tutaj zupełnie inaczej niż w Let's Get Loud. No fajny klimat. No to już minęliśmy połowę dzisiejszej 30 listy Hot Band. Za nami numer 15, a wyżej, na 14, kolejny DJsko-wokalny duet. Topic i Becky G. Sorry, papi.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
8: Castorama!
9: W teorii okazje na ogród się skończyły.
8: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit. Latem w Termach Maltańskich znajdziesz...
13: Nie zgadzam się.
12: Słucham?
13: Nie znajdziesz, bo kiedy trafiasz do Term Maltańskich, przestajesz szukać. Tu masz wszystko. Zjeżdżalnie, plaże i zabawę dla całej rodzinki. Po co szukać dalej?
12: Lato w Termach Maltańskich. W prehistorycznym stylu. Jeszcze więcej atrakcji w cenie biletu.
13: Term Maltańskie. Tu bije źródło pierwotnej zabawy.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowit.
16: I po reklamie.

Gdyby nie ten głos, to pomyślałbym, że to piosenka Eltona Johna. Romantico, Sombr na miejscu 13 listy Hot Bands. Niezłe mamy tempo dzisiaj, jeszcze trochę i pierwsza dziesiątka listy Hot Bands. Możemy trochę przyhamować, mamy czas. Posłuchajmy kolejnej nowości. Chociaż te smyczki na początku, no to nie takie nowe, bo to grupa The Verve, ale już później będzie zupełnie inaczej niż u nich. Eli

0: na maksa. Maksa.
1: Numer 12.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

chcę więcej. No jak tak patrzę na datę w kalendarzu, to jestem tego samego zdania. Fukaj, Liwka, Enklawa. Na 12 w liście Hobbens dzisiaj. Ciekaw jestem, czy dla was też współpraca Martina Garrixa z Edem Sheeranem była zaskoczeniem, no ale takim miłym zaskoczeniem. Oni właśnie są dzisiaj na miejscu 11, jeszcze przed pierwszą dziesiątką.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian. No. Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
13: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
14: Siemano rano!
13: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
15: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
16: Śnieżno-biały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
17: Do wspólnej jazdy zaprasza sponsor programu poznański autoryzowany serwis Renault i Dacia Auto Compol.
18: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Poznaniu przy ulicy Bukowskiej 273. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 25% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
19: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczony zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
0: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie.

0: koncert,
1: na spacer.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
4: Hity na maksa.
5: No to już nie będziemy tego odwlekać. Zaczynamy pierwszą dziesiątkę kolejnej wakacyjnej listy Hot Bands w RMF Max. To jest numer, który jeszcze wczoraj był na miejscu pierwszym. Tak to się szybko zmienia. Wakacyjna petarda i żel.
3: RMF Max. 10. Numer 10.

0: Jeżeli komuś coś świta, coś się kojarzy, to niech wpisze w Google'ach Anita Ward 1979. Nieźle pojechali. To miejsce 9 listy Hobbens. Już wam mogę powiedzieć, że na miejscu 8 będzie ten nowy numer Swedish House Mafia, który nagrali wspólnie z Lykali, ale wcześniej będę miał dla was nowego, kozackiego PZ-a. Max.
1: Spoko, spoko. Bez nas nie zaczną.

No to był naprawdę dobry pomysł. Swedish House Mafia i Lykli razem w jednym numerze. Happiness So Sad to miejsce 8 listy Hot Bands dzisiaj. Jeśli wy nie macie pomysłu na dzisiejszy wieczór, no to podpowiadam, że w Max Party będziemy mieć dla was dziś mnóstwo tanecznej muzy. No wystarczy jakieś towarzystwo zorganizować i już sobotnia noc sama się poukłada. No a na razie słuchacie listy Hot Bands. Jeszcze przed miejscem 7 mam dla was Marlon Hofstadt i tu ciekawostka, bo tą piosenkę kiedyś śpiewała Carrie Hilson w takiej klimatycznej wersji R&B, a tu no, tylko dance ma sens.

A ciekawe, czy kiedy Shakira nagrywała ten numer, miała świadomość, że to będzie motto tegorocznego mundialu. Różni tam mówili daj, daj, no i FIFA dawała. No co dawała, to już wszyscy wiemy. Shakira na 7 w liście Hot Bands, no i już mogę wam powiedzieć, że na 6 będzie skoczny, wakacyjny, taneczny Tobi Romeo.

No, przy tym to się nie tylko skacze, przy tym się lata. Flying High, Toby Romeo na miejscu 6 listy Hot Bands. No, to przed nami już pierwsza piątka. Ale zanim wam powiem, co dziś mamy na miejscu 5, to podpowiem, że niemiecki duet Fastboy nagrał nowy numer i mam go teraz dla was w RMF Max. Music Sounds.

0: To jest nowość w zestawieniu listy Hot Band. Sylwa Bampa, On Tonight. Na miejscu piątym, więc chyba wam się podoba. No właśnie, już napoczęliśmy pierwszą piątkę dzisiejszego notowania listy Hot Band. Najlepsze numery wakacji w RMF Max. I wśród nich za chwilę, no miło mi to zakomunikować, Gibbs i jego ostatni dzień lata. Na szczęście to tylko w tytule na razie.
1: Haier Days w RTV Euro AGD. Telewizor Haier 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Haier za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Haier Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: W Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: I po reklamie.

ostatni dzień lata Gibbs i go na miejscu czwartym w listach Oben z RMF Max do 20. No i teraz przed nami już pierwsza trójka, czyli ci najlepsi z najlepszych. Ciekaw jestem, czy tego byście się spodziewali. Dub Dogs, to dzięki niemu powrócił wielki hicior sprzed lat, sprzed wielu lat. How does it feel? No.

Jazzy, Chris Lorenzo i fantastyczny numer Invisible jeszcze przed miejscem drugim listy Hot Bands. Widzę, że Michał Siwek i DJ Rafmix już się tu przygotowują do sobotniego Max Party, więc zagęszczam ruchy, żeby zrobić im miejsce, no bo szykuje się sobotnia impreza. Czas na numer dwa listy Hot Bands to dzisiaj Temper City Self Aware.

i właściwie już prawie wszystko wiadomo. To przypomnę, jak to było. Silva Bamba na miejscu 5 dzisiaj. Później na 4 byli Gibbs, Ego. Na 3 Dub Dogs. I przed chwilą na miejscu 2 Temper City Self-Aware. No i pozostał nam numer 1. No to już nie będę was dłużej trzymał w niepewności. Dzisiaj na miejscu 1 Listy Hot Bands, David Guetta i Alok. One.

0: To numer jeden listy Hot Bands. Dzisiaj to była 30 najlepszych numerów wakacji w RMF Max, a za chwilę zaczynamy sobotnią wieczorną imprezę. Michał Siwek i DJ Rafmix już tu są. Będzie niezły balet. Robert Wojowski, dzięki za dzisiaj. Na razie, pa. RMF Max.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt

0: Sierpień na tarasie MK Bowling w Galerii MM. Kinie letnim 5 sierpnia Wielki Marty, a 26 sierpnia Wilk z Wall Street. 22 sierpnia finał sezonu zwieńczy Waluś Kraksa Kryzys. Gwiazda największych polskich festiwali zagra surowy post-punk i indie rock. Szczegóły na mkbowling.pl. Zaprasza RMF Max.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
7: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Poznaniu przy ulicy Strzeszyńskiej 25. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 20% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
4: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

0: Juste, Jack Style i Jon w RMF Max. To przed chwilą to Turn the Lights Off, a tutaj Max Party i nie chcę nikogo martwić, ale jednak fakty są takie, że mamy przedostatnią sobotę wakacji.
1: RMF Max, hity na maxa.
0: Dlatego ja nieśmiało proponuję odpięcie wrotek, a z playlistą pomożemy. Już zaraz Good Genug. Michał Siwek, jestem z wami.
1: RMF Max.
2: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.

0: W RMF Max taką playlistę dla was uszyliśmy, ona sobie powolutku płynie, a my razem z nią, a w międzyczasie jeszcze ważne pytanie do was. Co lubicie robić, a nie powinniście? Ja ostatnio poszedłem grać w piłkę i bardzo z tego powodu cierpię. Także zastanawiam się, co takiego wy macie w życiu, co sprawia, że cierpicie, no a jednak lubicie, no. Dajcie znać przez Messenger RMF Max. Zaraz Harry Styles i As It Was.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
6: I o czym teraz myślisz?
7: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
10: Zgarniasz 15 tysięcy złotych!
11: Ja nie mogę!
9: Gasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
13: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
14: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowid.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
18: Pan Rębiszewski?
19: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
18: No to życzę szczęścia.
19: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
20: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Ten leżak jest wolny?
22: Śmiało siadaj sobie.
21: To był świetny pomysł. Te leżaki na budowie.

0: Do wspólnej jazdy zaprasza sponsor programu poznański autoryzowany serwis Renault i Dacia Auto Compol.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: I po reklamie.
4: Tak brzmi lato na maksa.
0: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

Korzystajcie z przedostatniej soboty wakacji. Taką mamy właśnie dzisiaj. Lizot i Daddy Cool w RMF Max. A ja już zaraz wrzucam w playlistę Eda Sheerana z Martinem Garrixem. O Edzie ostatnio przeczytałem, że jak wypuścił A-Team, no to już się pogodził z tym, że będzie tak zwanym One Hit Wonder, że to będzie jego jedyny hit w karierze. No trochę się to inaczej potoczyło.

0: Jeden z największych hitów trwających wakacji to Axwell Bone i Whatever Turns You On. Jeśli chodzi o Axwella, czyli autora tego bitu, no to to jest absolutnie nieanonimowy człowiek w świecie muzyki. To członek słynnego Swedish House Mafia, który po 7-letniej przerwie w zeszłym roku po raz pierwszy wypuścił solowy singiel. To już jest kolejny z serii takich właśnie solowych wydawnictw Axwella, no i radzi sobie świetnie. Whatever Turns You On to już powolutku się kończy, a my za chwilę serwujemy serię kolejnych bangerów w RMF Max. Gibbs, Kukon i Ty Masz, zaraz później Gigi D'Agostino i In My Mind. Bądźcie z nami w Max Party w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Ta wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
2: Nie wierzę!
3: 15 tysięcy złotych!
2: Gratulacje!
4: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz, jak zwykle, jak to wyszło.
1: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Poznań, Galeria King Cross, ulica Bukowska 156.
7: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.

0: pełen słońca.
1: Jak gofy z bitą śmietaną.
0: Jak wieczór na rolkach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

Tak właśnie brzmi Wiksa w Mordorze i potrzebowaliśmy się tego dowiedzieć. Wiemy to dzięki Alanowi Walkerowi i Ewie Max. Numer Fate za nami. A my zaraz lecimy z kolejnymi epicko zmiksowanymi bangerami w RMF Max, bo to jest sobotnie Max Party. Już zaraz Mauro Picotto i Komodo.

0: Najwyższa pora przyjrzeć się odpowiedziom, a pytanie zadałem jakiś czas temu, co robić lubicie, no ale wam to szkodzi i taki konflikt się w człowieku pojawia. Leżenie, spanie na brzuchu z taką jedną nogą jakby podkurczoną i podwiniętą, no to jest bardzo niedobre podobno dla kręgosłupa, ale ktoś napisał, że uwielbia tak spać i już na zawsze będzie tak spał i nikt mu tego z głowy nie wybije. Ktoś też wspomniał o tym, że niezbyt dobre dla zdrowia jest jedzenie całej paczki ciastek na jednym posiedzeniu, a jednak. Messenger RMF Max, co jeszcze?
1: Reklama. Słuchaj, Marian. No. Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
9: Do wspólnej jazdy zaprasza sponsor programu poznański autoryzowany serwis Renault i Dacia Auto Compol.
10: I po reklamie.
11: Po swojemu.
12: Na spontanie.
11: Na luzie.
13: Zawsze na maksa.
9: Poznań 93,5 FM.

za legendarny numer. W tym roku Calvin Harris na koncercie w Polsce tym numerem Aviciiego kończył swój set, a numer ten nazywany jest wciąż jednym z najważniejszych numerów w historii muzyki elektronicznej. Avicii i Levels za nami. Uwielbiamy do tego wracać. Tymczasem wracamy do wydań z tego roku. Lumix i Self-Aware to też porządny banger. Dajcie głośniej w RMF Max.

0: Alex Warren i Passenger. No to niech będzie, że to z dedykacją dla tych, którzy aktualnie na siedzeniu pasażera. Jakakolwiek trasa przed wami, no to szerokiej drogi, a do pasażerów tylko małe przypomnienie. Pamiętajcie, że wasza podstawowa funkcja to pojenie i karmienie kierowcy. Max. Zaraz więcej bangerów w RMF Max.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

To coś to White 2115 przed chwilą w RMF Max. Najlepiej zmiksowana playlista na sobotni wieczór tylko u nas w Max Party. Już zaraz Alessa i One Republic. Zaraz później energetyczne Alabama Ten, a ja się kłaniam ponownie. Michał Siwek, jestem z wami.

Armin van Buuren, legenda muzyki elektronicznej i jego Come Around Again w RMF Max. I dziś wieczorem oczywiście miksujemy dla was najlepsze bęgery, remiksy klasycznych numerów, a tym razem podrzucamy wam numer Fukaja i Liwki w projekcie Enklawa. To się nazywa Chcę Więcej, już za moment, a wywiad z Fukajem i Liwką cały czas do znalezienia na YouTubie RMF Max w ramach próby mikrofonu.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Ależ potężny remix w RMF Max. To Explosion, Calvi Remy, a remix od Axmo. To jest oczywiście cały czas Max Party. A ja was dziś pytałem o to, co lubicie robić, ale co wam szkodzi i czego robić prawdopodobnie nie powinniście. Przyszły kolejne odpowiedzi i już sobie zerkam na Messenger RMF Max. Lekarze mówią, że pocieranie oczu jest niezdrowe, ale strasznie przyjemne. No i huśtanie się na krześle. No to jest klasyk od podstawówki. Więcej propozycji można podsyłać przez Messenger RMF Max. Dla was Gips, Igo i ostatni dzień lata.

Alok i Jennifer Lopez w klimatycznym numerze. Słuchajcie, zazwyczaj jak się wydaje nowy numer w ostatnich latach, no to się wydaje przy okazji cały pakiet remiksów. Przy tym numerze było inaczej, bo Alok i Jennifer Lopez wydali tylko dwie wersje. Remix AM i remix PM, które jakby podobny przekaz mają, ale jednak zupełnie inne emocje mają wywoływać. My zaserwowaliśmy wam przed chwilą tą wersję PM, bardziej taką taneczną i energetyczną, podczas gdy wersja AM jest bardziej refleksyjna. Można ją oczywiście z łatwością znaleźć w sieci. Ale dużo jeszcze takich bęgerków mamy przygotowanych. Zostańcie z RMF Max.

energię, że gdyby był człowiekiem, to byłby takim umięśnionym ratownikiem na plaży. Wspaniała energia letnia w numerze od Kaigo, Take Me Back. A ja was zapraszam już na kolejną godzinę Max Party. Michał Siwek z tej strony, serwujemy absolutny klasyk Around the World od ATC. The kiss.

12 lat temu na samym początku wakacji wyszedł ten numer Are You With Me od Lost Frequencies i stał się absolutnym hitem tamtych wakacji. A ja wam serwuję teraz hit aktualnych wakacji. Po 12 latach wciąż nie narzekamy na brak takich numerów, które wyznaczają nam klimat okresu wakacyjnego. Moving to the Sun od Hugela. Już za chwilę przypominamy ten numer, który przez ostatnich kilka miesięcy towarzyszył nam przy najlepszych, najciekawszych, najfajniejszych letnich przygodach. Dajcie się temu bitowi ponieść.

You Don't Know My Name to Dawid Tawarę w RMF Max. Czas by było ostatni raz wrócić do dzisiejszego pytania przewodniego. Co lubisz robić, ale ci szkodzi? I ktoś napisał, że u mnie wychodzi tak, że wszystko, co akurat lubię robić, to mi szkodzi, więc szkoda się rozpisywać. No cóż, siłę mimo wszystko życzę. Nie, myślę, że słuchanie dobrej muzyki w RMF Max mimo wszystko szkodzić nie powinno, a ciężko tego nie lubić. To proszę bardzo, Becky G, Topic i Sorry Papi.

Armin van Buuren i Sasha w numerze Everlasting. RMF Max cały czas jest z wami i zachęcamy do tego, żeby zostać z nami przez całą noc, bo tu przygotowana dla was cudowna playlista, która już niczym absolutnie nie będzie teraz przerywana, nic wam nie będzie przeszkadzało, żeby tymi bangerami się delektować, więc zapraszamy serdecznie. Ja na dziś kończę, za dziś dziękuję. Michał Siwek, do usłyszenia, kochani.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.